0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači 068-738-344.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači 068-738-344.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači 068-738-344.